0: kwe.
1: Sario yama rengayete.
0: Omogo mamusa yowa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey,
0: hey. Esavo mamba yoyamala.
2: Savo mamba.
0: Esabuni ikau na kutivokose.
1: Yama ndubo shiba katu mikisaya.
2: Savo mamba.
1: Eni kata katisaya bendule shonjimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yango.
1: Na yukua na pofu sahi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Matale savo mamba. Tuni mamba.
0: Mbeku noshe kulie sabuni. Yehi kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
0: Kandi nikali tasyu peria.
2: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usimwe
0: no. Sii nasire no mokurwaze maye nida ambiase ne afemichi gombwe.
2: Okorida ambiase iwe luwa yohowa mofre nohowa mpopolo.
0: Kajinalu nige muave ningu nohowa mama denize nohowa mama marise.
1: Okori perusi ukea ya yohowa chitambala nohowa papa chinyon.
0: Fuwa mahikeche roma iukandia ya yohowa stefano nohowa papa
2: tapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki.
0: Kwa mahikeche pirisi iukandia ya yohowa papa ilia.
2: Bagoma fika kwa papa chimi.
0: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
2: ama 09 90 38 32 68.
0: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia soko.

Lovalenda ndiye mwenye iko pie pale amekalia pie ili sauti yangu mipokee kwa ngambo za Buendere. Anamona mama Zawadi bibi yake na...